Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.

0: pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.
1: Wouldn't it be great if life came with a remote control? You know, you could hit pause when you needed to, or hit rewind, like that time you knocked down that wasp's nest.
2: Uh-oh.
1: Or that time you forgot to roll up your windows in the car wash.
3: Fantastic.
1: Yeah, a remote control would have come in handy then. Well, life doesn't always give you time to change the outcome. But prediabetes does. With early diagnosis and a few healthy changes like managing your weight, getting active, stopping smoking, and eating healthier, you can stop prediabetes before it leads to type 2 diabetes. It's easy to learn your risk. Take the 1-minute test today at doihaveprediabetes.org. Life doesn't come with a remote control.
3: Yikes!
1: So you're on your own with the wasps. You have the power to take control of prediabetes. Visit doihaveprediabetes.org today. That's doihaveprediabetes.org. Brought to you by the Ad Council and its Prediabetes Awareness Partners.